Biel našestče a dôveru, kaž poujas, mám do toho zase lečo zase na horoči. Runia to wieszcza na menujce też meteorologoja, a tu już poladniemy najprzedy na wulady za dżęsniejszy dzień. Spoczatnie ma być przeczelnie, a przeważne suchy. W biegu dnia pak potem za zapada se mruczele przyczynu, a tutaj przyniosły też jednotliwe szwiele sobu, też zarymacz za dżęsa może. Czy wiesz, lepro stupa biegu dnia na 19 do 21 stopniu poda nazwa Horni Łużycy. Jutro potom przeczelne, ale też pomroczne, taki prawy miks z potekim. W biegu dnia oczekujemy też trochę deszcza, ale mają już być letnie czopwy z 25 stopniami, a w czwartka zemdze potom zaso prawie los ma być przeczelne a sucho, a lubię dzieci smieczo się weselić. Kupanie jest zaso można przy 33 stopniach, a piatk ma samo jeszcze chodzisz być. Niekotrymu szkuli to wesele, czy nie drugim zasonic, cicy, czy to samo piecza cicy, czy stopniu, to oczekujemy w Horni Łużycy.

A do przychoda netko tyś, z wami lada menujcy na hućpny przychod. Kotra hućpa nas tutaj hodzinie oczekuje. Hacz do lewa albo do prawa, w tym rozsudzi Malina Matikec. Sywu noc je tytuł Michała Cyrze. A tu śpiewa Marek Rylka. Wszystkie tutaj tytule oczekuję was po takim nitko w 6 dosyć dni.

0: Wutze quasi nun je, na hieß du schon Darik, aber hieß du schon Ideo k Nematscherie, aber zisch so slubic, a trebatsch nischto, stoch wutrobu zweseli, wie wirst du, stoch so runje retz, starost tschüss aus Minu, du schladasch na tscherste quitschel, aber na buinje kcheja zu quitku sarodze. Birnisch tschase sa sarodnistwa sauestsche pschetz lochgenje beli, jesso krollet sarodnistwo we wutwochju, przez 5 lat dżesatku przekusowało. Czera su to zwiedzili, a raz nie su kwitki krepili, ale szklinczku zbinili. A Bettina Wenderotowa by podla.
1: Skupinka sobudziła czerjucy SB runie przyszła, a postrowi swiżną żonu kwitka cym szacze, a jej wutrobnie gratuluje. Tak, kajż sobie ludzi z bliska a z daloka to dżęca czynia, a so z niej wesela. Kerstin Kolowa je hewak w dżinsach a dżiwanski fali popuczu, szipa tu a kopa tam. Za swiedzieńcu rostlinanie wurumowali a wuredzili. 15 lat je mać cioch doroszczenych dzieci mestem szefina. Z przychodnymi starszymi jest o 1976 co zapoczało. Potem zostaj Erhard a Gisela Krollec najwłupszym NDR-skim czasu z Michendorfa pola podstupima sem przyszły. Przyczyna – przełzacz zarodnictwo. Słybny zawod ze sezonowymi mocami miesze w osiebie letach około 2008 mocnie stuńcze konkurencu wojować. Mandzielski René dobieszy się jako wodzier LKW-a drudzie dzieło pytać, a Kerstin Krolowa startuła poslednji pospyt zawod wukować. Przed 10 letami namaka so potom florystiska misztaka Klaudia Lochowa do zawoda. Za Kerstin Krolowu, kaž sama praje, najwetsze zbożo. Żona z utrobu za kwietki, a potom jeszcze ze serbski.
2: Ja muszę rynek kreatywnie być, no. Dzisiaj to lubuję, ja się siedzę na cała radę z różami, z kwietkami dziewać, a dzisiaj te bobu lubuję, gdzie z ludźmi radę je, a jen widzi, jaka wesoło niko to słucha, gdzie dżakone, to ja rynę. To runę jo pola nas, ja rynę jo. To hejtina, kajś we myszcze, te przynuc, ja ich my, czasu zase precz, jo nik pomaku tych kupcu znaje, a dzisiaj wy tu na tym kwietczel dostanę, ponie na niżo wy, tym co te bobu lubi, tym co te kwietki lubię, a tak muszę to indywidualnie na tą osobę czynić.
1: Ano je to jeden z kluczu, kiedy kupcu do udwoja wabi.
3: Ta co atmosfera, jo, ta blisko steja, jen to by te ludzi jo podpierać.
4: Ale tyś tak, tyś tak, trzeba mi rany kwiczyk, naodni nam za niko, ja w rady przyjdu.
5: Zamiast siedzę z Grolicu, siedzę byli na dobra adresa. Sprena, ja z Kruścic przyjedu, to krótki pucie, albo tyś, gdzie siedzę ze Zdelan, albo ze Spanczic, to siedzę Grolicu, nidzie jole te središcza. Ja się żeni nie jestem jole nikak poznał z Bobka daszła. A nie tylko się tu Bobka, tyś tak jara wyłotowane. Albo tyś jen darek trzeba, że dostanę siedzę dobre idee iść, aber wenn ich die Botbierer habe, sie zapacken in der Packschicka, die ist die Quittke zu benutzen, aber in Dorbach bist, also ja, sie qualitut im Obkott.
6: Was soll man noch spüren, dass du reinschauen, ja, ne?
7: Na Quittke, die ich nach oben wäre, das ist jetzt gut, dass ich nicht mal das Samsen. Matzoschki, aber Bojewutschka, also ja, schätze ich auch jedu, die ich ja nicht in die Stadt treffen, die ich ja immer in Quittke treffen. Stajny po kolec.
1: Tak może po takim wypadać, gdyż wozmie z muży ta żona wotyżki załoda do hoszcze, a dalszy so przybliża. Sztu, a hacz rianego dnia niż tu zarodnictwo przełza, to szefina Kerstin Krolowa dżęca jeszcze rec nie może. Miestem pak zladuje pozytywnie do przysiada.
0: Kolec zarodnictwo w udworiu świeczył się czera 30 letne. Odeče, celé opak. Včera postalitne vopstoče a Bettina Wenderotová vypodla. Bydl na sedemě.

No naswiedźe chcemy wiezo krasnu hućbu zwyšeć, kotraž nam tyž wesele dari, kajž napřikład tute titule Sudan posedmich je. Vo stotym razu spiewa Anna Pekinec. Dále je tu z Anke Lautenbachowej. A dalsza żona naszej rodziny je Uta Mierczynkowa. Wszystkie tutaj tytule na nas czekają, a to hać do osmich.

Es wird das so, dass ich die chinesische sa kopariose Spanisch gehe. Woni rachumenu zu chera nulla nulla na praue ho noachka. Es wird durch mich das wogopense na kap verde menu zu stim Spanisch in jo zawiesche lichili nesu. Wotla do jo woto ho da wachu chera ischte dalsche wuslitki. Schwedzka na przykład doby przeciwo tunesiski z 5-1, albo belgiska na egyptusku też wuronanara z 1-1. Dżęca potom rajesze rano hiżo, respektywnie północy, Saudi Arabska na Uruguay, też tam, kunczny stał, nierozsudne 1-1, a nierozsudne dzisze potom dżęca rano też dale. Z dybkom każdśmy 6, oraz 5 nasze wusowanie zapoczynali, su woni swoju ru zakończyli, Iran a Nowa Zelandska, też tam, każdprajne wuronane z 2-2. Dżęca 9, czy potom dale, Francuska raje to na Senegal. Francuska to jasny faworyt w tutym kole, a potem ponocy, że zasadale Irak na Norwegsku, a rano Cioch, potem Argentinska na Algeriesku, a też to zmiemy potem w rańszym wusowaniu. Cele frysze, czas w wusletki zaso, za was.

A tu jeszcze nowinka z Watykana, Watykan News, tak rec. Watykan ze 423 hektarów wielki solarny park na swoim eksterytorialnym terenie w Ponte Galleria Pola Roma natwarić, to jest Severna Roma, a ma za to nietko też dolność kraja italskie. Watykanska wopswietowa założba Fratello Sole, Bracia Słońca, tak rec, to ten projekt nawieduje, a runie tuta założba bu hakle krótko po jeho wulbie kebamsi, wot lea sztornateho założena po takim hakle loni, a tuta zolana przyprawa dama pak centralnu etisku należność cyrkwinskie wuczby z woprawdzić, kasznowinska agentura pisaja, kajsze to też bamsz Franciscus w ekologiskiej encyklice Laudato Si formułował mianowicie produkowanie zelenej energii. Po dotwarze by Watykan preni a jewiński stat świata był, kotryż wiace solarnie miliny produkuje, hacz sam przetreba. Dy z twarom zapocznu, a sztu tam z cywa twariacz mieśnicy sami też sobą pomaja, z tym dotal jeszcze niczo jasne nie.

0: to hańba było. Daj no z najmniejsza do kolekty niszczo.
1: A mój synko, mięt pasy so zales jo, he?
2: Aj, zastańcz jo, to je na budna kuda jo, jenoś klip a woda a żan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, niszczo jemu mięznami, dziate masz te finki. Ja boch ci temu pomać.
2: No haj, 20% za was te zwała?
0: Co, 20%? Gdzie raz ty doszle, kodził? 50-50, Beno!
2: Na dere, bona wieco tu womšinu, potaj kim pojcu za vas te zwała.
1: A, to si ja nedom prajo, zase môj dojek na môj.
3: Ja som zase kradu!
0: Zase žno!
3: Ja som zase kradu!
0: No prajemo!
3: Ja som zase kradu!
0: Že bude to váš nám zonič!
3: Hej, ho! Ja som zase kradu!
0: Beno!
3: Ja som zase kradu!
0: Čo na to nech bude s tobou?
3: Ja som zase kradu!
0: A za jadom neke prečo!

0: Ani tkoczemy gratulować.
1: Przejemy zboże.
0: A tu to zbożo przyczy, to strzelimy nie tylko do pieskec, tam minucy świeci dżęca Michaela Świedzina, szczycity narodniny. Sportowe towarstwo pieskecy a cała wieska przyja wam k narodninam wele zboża, a tu stej to co przeczytać, wostań dale, dajka wesoła, zdzierż si twoju dobru naladu a twoje pozytywne nastajenie, tak? Mamy dale wele wesela z tobą na zromadnych wuletach a sportowych jednotkach. A nie tylko chcemy z tobą poradne zwiedzić, kaj się to pieskecach słysza. No tak pisaja, to si myslu za zmierzyczęca dość wulku hostczynu Michaela Świedzina z pieskec zwiedzyczęca kulowate 40 narodniny.

0: Ja sem Ludka Kito, eksperta za borakavstva a przyzle. Ludka i Mato, Juro, kič pujtaj. Huhu! Hej, ladajtaj. Vulkeš klenčane rota. Tajke še vidjo nisem.
1: Haj, ale... Vone sú začinené. Možno zo je zástup zakázané.
2: Ľudkaj, to sú moderné rota. Snano, so same voco vočinia.
0: Same voco? V rota nimaja tola žane rúce.
1: Vone sú hýbaja a zynča.
0: Rota sú živé, Mato.
2: Nie, nie. To je technika. Za tym koła są przemyslene mechanizm.
1: Tych, nika. Je to zły duch, kiż może nas szlapnąć, gdyż do rotu stupimy.
0: Le, kito zastupi przez magiske rota. Zim zalabim, rota są oczynia. Ale, kito hiże zaso na magiske waśnie, ustupi. Rota so zaso začinja.
1: Prosu, rota, nespožirajče kita.
2: Vrota tola nikoho nespožiraja.
0: Pujtaj, ľudkaj, rajme ru, rejujeme. Aho.
1: Vočinene, začinene, vočinene, začinene, nuca von, a vuca von, a vočinene, začinene,
0: čeč,
1: čeč, juhu, nuca, rata, rata, rota, rejuja s nami.
2: Snano, sú to viesové, hejsovanské rota.
0: Ja sa roto, ja se neboju. Ja chcú doma tež tajke nešto meč.
1: Ja tež.
3: Prosu, Juro, ty se tola naš mechanikus.

0: A nadziejom nie możemy też my wam posmiok na hubie skuzwać, gdyż się pola nas kartki za kraba do stawizny budobycze.
1: Kraba.
0: Stawizna w krabacze w Kurjawie samoty ma za przychodną sobotu po takim 27. junia czornym kumcu swoją premieru. Tutaj je uprzedata. Niekotre zbytne kartki mają jeszcze za przychodne przedstawienia. My pak mamy jeszcze zastępne liściki za premieru, kiedyś mogli wasze być. Co robicie tu już za to czynić? Kus waskę rączko się wymyślić, to się przyjemy. Pak je nam przez naszą online'ową stronę napisacie, pak wobczylicie so jutce na telefonowej akcji, a co nie by to przeczeszko było, tule możne započatki za wasze rączka. Wocze zynki kosmataric, albo prostny żółtk a słodkie jerje, albo hamma, lama, wulka, klama. To są jenoż możne započatki. Wypasnijcie potem dalej, pak nam przez naszą stronę pisacie, albo jutro rano tu zazwonicie wasze czysło k zbożu, kiczbu 0800 734 734. Potem możecie pola nas zazwonić, a nam wasze kuzwoskie rączko też rec. Niekotre dopisy smy dżens rano hiżo dostali szitkę do wieczerio. Zonia potem jutro rano, hać su kartki dobyli albo nic, do minucy losujemy na końcu wysyłania. Wiele uspicha wam!
1: Krab.

Nasze wusowanie są końce kila, że sać mięczyną do dziewięćczych je, ale tu mam jeszcze pokiły za was. Domowinska skupina Pančice Kuko ta zetka so dżęsa na wieczo pieczych k redzeniu przy pomniku Čišinského Lipiu. Wobedlarski policyst Andri Kober ma dżęca za soryczną hodzinu, a to od 4 do 6 w domie zachodniska zjazka w Pančicach Kukowie. Dżęca je potem od 4 do 7 dziewanieczka tykania baczeriu za wojerusku riowansku drastu, a to wiezo w Wojerecach w domowinskim domie, to je na Drieszczanski. W nadoku MIT Budoszyn a CDU skupinu zachodniskiego zjazka przy klosztorskiej wodzie jeszcze dżęca na zjawne zachredowanie dolej na proszenie. Od wieczora na posednich tam dyskutuje a to na temu od Brunicowego regiona k zakietowanskiemu miestnu, kajke je wówicze we Łużycy. Dżęca wieczor na posednich lenie to budzie. Dże leży tyk Moch Island a Mirching Lake, aż to koła so za tibetyjskie zbierku serbskie muzeum. Wotmowy na tuta a dalsze zajmowe praszenia nadejdzecze jutrze serbskie muzeum. Poskid kwerecze zorabistyka popuszu serbsko instytuta je na jutrzejsze zrecze zwisku z zariadowaniem kofi w cioch tam z hostczom. Pod hesłom Zwużycy do świata serbscy misjonarojo przednoszuje dr Lubina Malinkowa.

Tojobu koncert za violinu a smyckowo orkestra wird Jana Pavoa Nagela. Słyszeliście, że statno orkestra Brno pod nawiedowaniem Jana Chlebniczeka. Violinu jo grała Andrea Šestáková.

0: Prešebus sviši, a my sme pedla. Na 17. siarskem svieženiu. Popsom, Kula Bula, Klara Valery. Prešebuski žišeci musical Ludovaria, siarski Ludova ensemble a viele vieci. 20. júni ve 2. do 6. na RBB javišču ve Puškinovem parku. Siarski svieženor dojo prezentirované ve siarskego programa.
1: Jo, a na serskem svieženju ten konc tydzenia dajo drie te najlepsze mlince. A te przyjdu w uknikojskie firmy dolnoserskiego gymnazja. W nas biera z tym pieniądze za swój abiturny bal. A my spendirujemy wam jeden mlinc na tom svieženju, gaż se ninto planas meldujoszo, a na przaszanie w te gronioszo. Kuszte żyjen, aż do pietka, masz ok tomu szansu. Predne Worte Gronor Dobbednjo kennst Planas Deujo przez Mail na sorben@rbb-online.de aber przez Powest na redakcijski Handy. A to przaszanie Żinca, jo? Ze Skakiju Reju, traditionelnie kuszte serski Svežen do końcu jome. Hörst ihr raz? Ze Skakiju Reju, traditionelnie kuszte serski Svežen do końcu jome.
2: Wodkos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 jednostczo 8 6 5 RBB Serski